0: Franciszkie, na będę klasznat.
1: Na hoki jesteś drinkiem, a moj pięcie, ze wojsz,
2: are you in music?
3: 100% plezant, 100% olszcz.